0: tukanderereni tunapandura karunga mnankondo na dinyi ya roleni lina sikimo mokturunga na umpa Yesus minga tukwame nose ngatu ya igare kumwenoge mefiro nkenda lioge Yesu Kristo naina dogoro narunye amen
1: Wabi ibashi mapange kapia kara na nyara da kunyatiriza da kufana ufuulisha ndiweni tanino we wabi ibashi viera mo wanenimo

0: zigidanye onkwazi na Osia na Mbore wa Kwangombe. Tanino wa Kwankora, onemareta nye msuamani ugu. Asungura tuakara ne diworoko po matende, ngura utano, ano mapeu, nga tukaranye nehoreko, simpe papa. Tete. Ano wili nye zingata meka mbure diworoko, wili za uwali. Waku mtikidanya suwizeni nye tuya pwizu msemsamani gwetu, nombili. Pandu komadiso ina.
1: Ewa.
0: Yaro.